bo tona zeza, tona zeza. Sonte me ekip, tona zeza. Si me lujt shah, tu bo poteza. Nasja.

0: Only. Dotyk nawiać sądy wśród tytułu, to sztrichem bije z punktiem. Dotyk nawiać sądy też już romantykiem, mędrytem, ciritym.
1: Alo, alo, apo mnin këtu o bardhjot. E luta zotin me më kësysë se këtu o venjot. Kjo është